0: Yeah FM. Great Dyke headlines in 30.
1: Misoro ena ii murukui unzirwa. Ne GPS bore drilling. Shamari akavimbika pakuchera zviborani zvemhando yepamusoro. Vanowanikwa panamba 19 Robert Mugabe Way zvishavane kana kuvafonda panamba dzinoti 0.

073-514-103 kana pa0715-397-320. GPS Bore Drilling shasha pakusvitsa mvura yakachena kuvanhu. Iyi ndiyo misoro yedu yenhau dzanhasi. Hurumende yosimba radza kuchengetedzwa kwekodzero dzevatengi sechikamu chekusimudzira maindastry munyika. Midlands Park muzvishavane yawedzera dzimba dzekugara nedzevadzidzi pamwe nekusimudzira zvivakwa zvemunharaunda. Uye mapurisa osimbaridza mabasa ekuchengetedzwa kwemugwagwa muzvishavane pamberi pezororo remagamba neremauto. Ramba wakatirira nefenyuro kuti unzwe zvizere munhau dzinotevera. Zita ndiLongina Sovala Chaka.